0: Promocja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania, ekstremalnej pogody,

0: Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Najwięcej roka w mieście.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Crazy Town i Butterfly na 98 i 2 FM. Mamy aktualnie 6 minut po godzinie 7. Moi drodzy, wstajemy przed mikrofonem Agnieszka Piechota, a my rozpoczynamy naszą poranną audycję Głowa do Góry. Także pora, żeby się obudzić już teraz Avatar i ich nowy kawałek Crank Fire w waszych głośnikach.

Tears Down i When I'm Gone na 98 i 2 FM. Moi drodzy, mamy dzisiaj tak, 14 lipca, wtorek, godzina 7:14. Tylko przypomnę, jeżeli ktoś się śpieszy do pracy. No i tak sprawdziłam na kartce z kalendarza, co się dzisiaj takiego dzieje tak naprawdę. No i mamy m.in. Dzień Rekina i Światowy Dzień Szympansa. Całkiem ciekawe święta, ale jutro, jakie wspaniałe święto, jest Dzień Bez Telefonu Komórkowego. Mamy 15 lipca w środę. Ja jestem ciekawa, czy dalibyśmy radę wytrzymać tak cały dzień w ogóle bez telefonu komórkowego, pracując jednak w radiu albo w jakichś takich podobnych miejscach związanych z mediami. Jest to raczej ciężkie, ale wydaje mi się, że wykonalne. Także, moi drodzy, może jutro sobie po prostu zrobimy test i sprawdzimy, kto z nas będzie w stanie wytrzymać cały dzień bez telefonu komórkowego. Po prostu odkładamy, nie ruszamy, wyłączamy. Zobaczymy, jak to będzie. No a teraz Sad Smiles i Terapeuta.

Mówiłam, że dzisiaj klasyczki Black Sabbath i Paranoid na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach mamy 20, prawie 3 minuty po godzinie 7, także to pora na przegląd naszych miejscowych mediów. No i co tutaj dla was znalazłam, moi drodzy? Pierwsza strona, na którą sobie spojrzałam, to strona Spotted Lublin. No i tutaj mamy taki artykuł: chaos na Alei Kraśnickiej już pierwszej nocy remontu. Kierowcy gubią się na objazdach, duże ograniczenia na Nałęczowskiej i Głębokiej. No i właśnie podobno pierwsza noc była całkiem ciężka. Jakie są zmiany w tym momencie podczas remontu? Już wam mówię. Kierowcy jadący Aleją Kraśnicką nie mają możliwości skrętu w ulicę Głęboką, także ten kierunek jazdy jest na czas prac całkowicie wyłączony. No i ograniczenia dotyczą też pozostałych relacji w skrzyżowaniu i kierowcy jadący ulicą Głęboką w kierunku Alei Kraśnickiej nie mogą, mogą skręcić wyłącznie w prawo, także nie mogą skręcać w lewo. Pojedziecie tylko w stronę Ronda Honorowych Krwiodawców. Pasy się trochę pozmieniały, także moi drodzy, uważajcie, jeżeli jedziecie właśnie tamtędy. Kierowcy są zaskoczeni, przynajmniej wczoraj byli, bo nie wiedzieli nic o tych zmianach, nie było tam żadnych oznaczeń, także uważajcie, jeżeli chcecie jechać Aleją Kraśnicką. No i kolejny artykuł, który znalazł mi się znaleźć, jest już na stronie Kuriera Lubelskiego i nazywa on się tak: jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów Starego Miasta doczekał się remontu. Jak zmieni się Brama Rybna? Moi drodzy, ma być remont, ale spokojnie, nie w wakacje, na przełomie września i października mają się za to właśnie zabrać i mają odremontować Bramę Rybną, która zdaniem większości jednak osób mieszkających w Lublinie jest w stanie opłakanym, także to chyba wyjdzie wszystkim na dobre. Tak, moi drodzy, jeżeli chcecie, to więcej na ten temat właśnie na stronie Kuriera Lubelskiego, a jeżeli chodzi o właśnie problemy drogowe, no to strona Spotted Lublin, a my wracamy do muzyki. Przyjemnie będzie za sekundę, oddział zamknięty i party, także róbmy sobie małą imprezę.

0: za niecałe 30 sekund na naszych zegarach będziemy mieli pół godziny do godziny 8, także to pora na sprawdzenie tego, co dzieje się na naszych lubelskich ulicach. Moi drodzy, patrząc na mapę w tym momencie, korki mamy gdzie? Mełgiewska, Grafaj Turystyczna, tutaj zawsze chyba jest problem, jeżeli chodzi o to skrzyżowanie. Najgorzej jest niestety na ulicy Mełgiewskiej, tak samo Andersa, patrząc dalej, Aleja Solidarności, lekko zakorkowana, tak samo Głęboka, no i poza tym jeszcze Aleja Kraśnicka. Patrząc dalej, raczej reszta świeci się na zielono, także jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego, no to piszcie do nas pod 515-515-982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: Sprawdźmy sobie jeszcze prognozę pogody. W tym momencie temperatura wynosi 18 stopni, to odczuwalna to 19 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1017 hektopaskali, przez co biometr jest korzystny. Jakość powietrza jest dobra, temperatura wzrośnie dzisiaj do 25 stopni. Nie powinno padać, ale raczej przez cały dzień będzie pochmurnie.
2: Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama.
4: Spędzasz lato w mieście?
5: 98,2 FM. Radio Centrum.
6: Akademickie Radio Centrum.

I no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

Tak, tak, to ja od obywatela GC na antenie Akademickiego Radia Centrum. Moi drodzy, a ja tak mam teraz do was pytanie. Czy wy też tak macie, że czasami robicie zrzut ekranu w telefonie i potem o tym zapominacie i nawet do tego nigdy nie wracacie, ale i tak robicie czasami te zrzuty ekranu jakiegoś przepisu, jakiejś restauracji, która była wam polecana, piosenki, czegoś innego, ale potem i tak nie wracacie do tego i macie na przykład zrzuty ekranu na telefonie sprzed kilku lat, których i tak nie usuwacie. No i podobno jest to fenomen, który występuje wśród wielu osób i generalnie zaczęto to badać, dlaczego tak robimy, po co te zrzuty ekranu są nam potrzebne w tym telefonie. No i okazało się, że jest to z takiej naszej wewnętrznej potrzeby, żeby nie zapamiętywać samemu wszystkiego, bo gdy zapisujemy jakąś informację, to przestajemy polegać wyłącznie na własnej pamięci i sam fakt, że została ona zachowana, daje nam takie poczucie bezpieczeństwa. W taki właśnie sposób wyjaśniają to psychologowie. Nazywa się to też odciążeniem poznawczym, także korzystamy teraz z telefonu w obecnych czasach, tak jak kiedyś korzystałeś na przykład z notesu, z notatnika, z jakiegoś zeszytu, w którym zapisywało się na przykład wszystkie numery do koleżanek, do najważniejszych osób, informacje, przepisy, tak jak kiedyś robiło się własne takie notesiki kucharskie, no to teraz w tym momencie zapisujemy wszystko w telefonach, co moim zdaniem nie jest takie dobre, no bo właśnie robimy sobie taki dzień, tak jak na przykład jutro, 15 lipca, dzień bez telefonu komórkowego, no i co wtedy? Przepis trzeba znać z pamięci. Jakbyśmy mieli w zeszycie, to byśmy wiedzieli. No właśnie, także słuchajcie, fizyczne tutaj rzeczy są czasami lepsze.

Moi drodzy, dostaliśmy od Was bardzo ważne informacje na temat tego, gdzie pojawiają się korki w Lublinie. Uwaga, uwaga. Tutaj dostaliśmy taką informację. Jednym pasem na zmianie, jeżeli skręca się do Jana Pawła jadąc do Konopnicy, to czeka się tam 10 minut i wczoraj droga powrotna około godziny 18. To było od 20 do 30 minut od Konopnicy do Jana Pawła. Dzisiaj rano w szczycie będzie tragedia, także moi drodzy, uważajcie, którędy jedziecie w Lublinie. Aleja Kraśnicka, przypominam, że jest aktualnie remontowana, także ulica Głęboka Kraśnicka i wszystkie właśnie poboczne ulice tam. Tędy raczej ciężko będzie dzisiaj przejechać.

Sum 41 is still waiting na antenie Akademickiego Radia Centrum. 4 minuty po godzinie 8, moi drodzy, rozpoczynamy w tym momencie kolejną godzinę naszej porannej audycji. Głowa do góry, przed mikrofonem Agnieszka Piechota. Dzień dobry, wstajemy, jedziemy do pracy, zbieramy się, tak wiem, bywa ciężko, tym bardziej, że nie świeci dzisiaj słońce, ale mam nadzieję, że muzyka trochę nam w tym pomoże. A Perfect Circle już teraz w waszych głośnikach z kawałkiem Hourglass.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

YouTube i With or Without You na 98.2 FM. Klasyka, klasyki. Każdy chyba lubi tą piosenkę. Idealna na wakacje. No właśnie, a co robić w lecie w Lublinie? Przypominam wam tylko, że trwa aktualnie akcja Lato w mieście 2026. No i właśnie na stronie miasta Lublin możecie znaleźć rozpiskę po prostu wszystkiego, co będzie się działo, wszystkich akcji, które są zaplanowane na właśnie te wakacje. I macie to właśnie podzielone. Są jakieś półkolonie, są zajęcia sportowe, jest tego naprawdę mnóstwo, to co dzieje się w bibliotekach, także można wejść sobie na stronę, jest też oferta dla młodzieży i sprawdzić. Zachęcam szczególnie rodziców, no i dzieci, żeby im się oczywiście nie nudziło w wakacje.

Radio Free Alice z kawałkiem Empty Words na 98 i 2 FM. Przyjemny wakacyjny kawałek. No a moi drodzy, co jeszcze będzie się działo w wakacje w naszym mieście? Odbędzie się 17. edycja Festiwalu Sztuk Mistrzów właśnie w Lublinie. Karnawał Sztuk Mistrzów w tym roku będzie między 23 a 26 lipca. No i co tutaj będzie się działo poza festiwalem? Będzie można też oglądać filmy. Tutaj będzie się generalnie działo bardzo, bardzo dużo. Będzie pokaz filmów krótkometrażowych właśnie w tym roku. No i jak co roku, jeżeli będziecie przechodzić przez Stare Miasto, no to warto patrzeć jednak do góry, bo tam się będzie działo naprawdę dużo. Jeżeli nigdy jeszcze nie byliście na Karnawale Sztuk Mistrzów, no to ludzie tam chodzą na przykład na linach między budynkami, zioną ogniem, połykają miecze. Wystarczy wyjść po prostu na Stare Miasto między 23 a 26 lipca i po prostu przeżyć to samemu.

0: 29 minut do godziny 9. Moi drodzy, sprawdźmy, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. No, z tego, co widzę, to ulica Fabryczna przy skrzyżowaniu z Unii Lubelskiej jest zakorkowana. Co tutaj mamy jeszcze? Aleja Tysiąclecia, oczywiście, również w skrzyżowaniu z Unii Lubelskiej. Tam postoicie chwilę dłużej. Podobnie Aleje Racławickie i Kraśnicka, ponieważ jest to... No, Alei Kraśnickiej aktualnie remont, także tam, gdzie łączy się z ulicą Głęboką, z Alejami Racowickimi, tam postoicie trochę dłużej. Tak samo w miejscu, gdzie Kraśnicka wjeżdża na Jana Pawła. Moi drodzy, poza tym Aleje Racowickie lekko zakorkowane, podobnie Okopowa, Narutowicza, Pagi. Przy rondzie Bohaterów Monte Cassino również możecie postać chwilę dłużej. Tak jak już wspominałam, Aleja Kraśnicka, Obywatelska i Jaczewskiego. Jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515-515-982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: Sprawdźmy jeszcze, co dzieje się na dworze. W tym momencie temperatura wynosi 19 stopni, a to odczuwalna również 19 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1018 hektopaskali, przez co biometr jest korzystny. Jakość powietrza umiarkowana, a temperatura wzrośnie dziś do 25 stopni.
2: Autopromocja. Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania. Ekstremalnej pogody. Wśród ryczących fal, patrzę w chmury i deszcz. Czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
3: Autopromocja. Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

Save No More i Ashes to Ashes na 98.2 FM. Moi drodzy, musimy porozmawiać o tym, co będzie się działo niedługo w Lublinie, bo 23 sierpnia zagra u nas zespół Soen, którzy w tamtym roku zagrali podczas festiwalu Rock the Square pod CSKA. No właśnie, ten zespół ze Szwecji przyjeżdża do nas i zrobi, wydaje mi się, że ogromne, gigantyczne show. No ale co jeszcze będzie się działo w Fabryce Kultury Zgrzyt? Koncert zespołu Metro. Jest to bardzo fajny, młody zespół, który brzmi na żywo naprawdę świetnie, także polecam wszystkim. Jeżeli szukacie jakiegoś fajnego polskiego zespołu, trochę takiego zimnej fali połączonej z punkiem, no tutaj jest dużo jakichś takich różnych połączeń w ich twórczości, aczkolwiek wspaniała muzyka. Będzie tego naprawdę, naprawdę dużo w Fabryce Kultury Zgrzyt w najbliższym czasie. Jeżeli chcecie, to możecie sobie na ich stronie sprawdzić właśnie, co tam się będzie działo, a my za kilka minut porozmawiamy sobie o tym, co będzie się działo u nas w kraju ogólnie. Także pojedziemy do innych miast i sprawdzimy, gdzie tam odbywają się koncerty, jakie i na które warto pojechać. A teraz w międzyczasie Sweet Home Alabama, żebyśmy mogli sobie przed koncertem jeszcze rozgrzać gardło i chwilę pośpiewać.

zobaczyć go na żywo. Gdańsk, 16 lipiec, czwartek, już niedługo, Ergo Arena. Przechodząc dalej, ten tydzień jest naprawdę mocny, jeżeli chodzi o koncerty. 18 lipca w sobotę w łódzkiej Atlas Arenie wystąpi Marilyn Manson. Dość specyficzna postać, raczej znana wszystkim, aczkolwiek nie można dobrać mu tego, że show robi wspaniałe. Wystąpił jakiś czas temu już w naszym kraju, także jeżeli ktoś nie dał rady udać się na jego koncert, no to teraz właśnie w sobotę ma kolejną okazję, aby udać się do Łodzi i zobaczyć, co wyprawia na tej scenie. No i w sobotę i niedzielę na właśnie scenie warszawskiego Stadionu Narodowego wystąpi System of a Down. Tak, dwa dni, w sobotę 18 i w niedzielę 19 lipca. Właśnie wtedy będzie można ich zobaczyć na żywo. Przypomnę tylko, że ich supportem w tym roku jest Queens of the Stone Age i Acid Bath. Także naprawdę zestawienie przemocarne. Wydaje mi się, że jeżeli nie macie jeszcze żadnych planów na weekend, no to raczej tak spędziłabym go właśnie w taki sposób.

przez chwilę zrobiło się bardziej nie akustycznie, tylko melodyjnie, muzycznie. Next Time z kawałkiem Turn the Room Red na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i moi drodzy, ja mam dla was informację odnoszącą się do tego, że coraz więcej osób niestety traci w ostatnim czasie prawo jazdy, bo zmieniły się trochę prawa z tego, co widziałam. I to, co dzieje się na drogach, uwaga, od 3 czerwca 2026 roku według nowych przepisów uniemożliwiają one redukcję punktów karnych za te takie najpoważniejsze wykroczenia, tak jak, nie wiem, przekroczenie prędkości o 30 km na godzinę. No i właśnie liczba kierowców tracących prawo jazdy za przekroczenie limitów punktów karnych rośnie bardzo mocno. Jest to prawie 5 tysięcy osób i w ośrodkach egzaminacyjnych bardzo spada liczba osób chętnych na właśnie kursy redukujące punkty karne. No i w wybranych placówkach taki spadek wynosi prawie 60%. Także moi drodzy, dzieje się niedobrze, uważajcie. Także widzicie, trzeba przestrzegać tego, jakie znaki są przy drogach i ile na godzinę można jechać. Także za bardzo nie szalejcie. Ja teraz trochę spokojniejszą piosenkę wam puszczę, żebyście nie gazowali aż tak. T-Love i Ponura żniwiarka.

przed sekundą Queens of the Stone Age, teraz Metallica. No, w taki sposób można rozpoczynać dzień chyba codziennie. Kolejna godzina, już ostatnia naszej porannej audycji Głowa do Góry. Dzień dobry, jeżeli dopiero co do nas dołączyliście. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota, no i będę tutaj z wami jeszcze przez najbliższą godzinę, a razem z nami największe hiciory, także co, może już po prostu posłuchajmy sobie Nothing Else Matters, oczywiście już teraz w waszych głośnikach.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Radio Centrum.

Jack White i Neighbors Blues na antenie Akademickiego Radia Centrum. My mamy 25 minut po godzinie 9, także to idealna pora na przegląd naszych mediów ogólnopolskich. No i moi drodzy, znalazłam dla was coś, co przykuło dość mocno moją uwagę, bo brzmi to trochę zabawnie, ale z drugiej strony ma bardzo dużo sensu. Na stronie Interi mamy taki artykuł. Znaleźli sposób na samotność. Polki i Polacy pokochali kolonie dla dorosłych. Uwaga. No i przeczytać dalej możemy, że dyskoteki, ogniska, warsztaty i wycieczki. Coraz chętniej Polacy wracają do wspomnień z dzieciństwa i zapisują się na kolonie dla dorosłych. Jak mówią Interi, takie wyjazdy pozwalają na chwilę oderwać się od rzeczywistości i niezależnie od wieku nawiązać nowe relacje. Jest to w pewien sposób ich takie poradzenie sobie z samotnością. No i moi drodzy, co oni tutaj w ogóle robią? Biorą udział w warsztatach, lokalnych wycieczkach, odwiedzali górskie karczmy, bo ta akurat kolonia znajdowała się w Zębie koło Zakopanego. No a jeżeli nic im się nie chciało, no to po prostu sobie odpoczywali na łące, spali w namiotach. Także widzicie, jeżeli nie macie gdzie na przykład poznać znajomych poza pracą, bo już jesteście w dość eleganckim wieku, no to może takie kolonie dla dorosłych są właśnie wam pisane. Co wydaje mi się nie aż takim głupim pomysłem, bo na pewno można tam sobie odpocząć. No a jak odpoczywać, no to do dobrej muzyki. Także już teraz Katatonia w waszych głosinkach.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
2: 98,2 FM. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Cedar i Words as Weapons na antenie Akademickiego Radia Centrum, a na zegarach mamy już 8,5 minuty do godziny 10, także to pora, żebym się z wami pożegnała. Moi drodzy, przed mikrofonem była Agnieszka Piechota, a to była audycja Głowa do Góry w Akademickim Radiu Centrum. Mam nadzieję, że się rozbudziliście i będziecie już teraz pełni energii do końca dnia. Także Red Hot Chili Peppers, mam nadzieję, że trochę jeszcze wam w tym pomogą. Także ja się żegnam, pa pa i miłego dnia.

0: reklam.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Promocja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania. Ekstremalnej pogody. Czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania, ekstremalnej pogody, czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Akademickie Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Reklama.
6: Akademickie Radio Centrum.
7: Najwięcej oka w mieście.

0: Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Vox. Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Okazja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania, ekstremalnej pogody.

0: Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Wybiła 15, a to znaczy, że to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Pasażerowie skorzystają z kolejnych autobusów miejskich. O tym za chwilę. Powiemy także o zatrzymaniu obywatela Uzbekistanu zajmującego się organizowaniem nielegalnej migracji cudzoziemców.
0: W wydarzeniach Paulina Czeryna.
1: Kolejne autobusy hybrydowe wjadą na lubelskie drogi. Za dostawę 9 sztuk pojazdów MPK zapłaci blisko 32 miliony 700 tysięcy złotych. Zamówione autobusy są niskopodłogowe i dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Ponadto posiadają m.in. monitoring, głosową zapowiedź przystanków, tzw. ciepłe guziki oraz automaty do sprzedaży biletów. Są w pełni klimatyzowane i wyposażone w porty USB. Autobusy przystosowane są do przewozu 120 pasażerów, w tym 40 na miejscach siedzących. Pojazdy są dostarczane w dwóch transzach, z czego pierwsze 4 sztuki już znajdują się w zajezdni MPK, a kolejne 5 pojawi się najpóźniej 21 lipca. Zakup możliwy był dzięki dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027. Obywatel Uzbekistanu organizował proceder nielegalnej migracji z Białorusi do Polski. Mężczyzna został wydalony. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Lublinie przeprowadzili kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zatrzymany mężczyzna opuścił zakład karny w Zamościu, gdzie odbywał karę pozbawienia wolności za organizowanie transportów ludzi z granicy Polski z Białorusią w głąb kraju. Miał on pełną świadomość łamania prawa. Czerpał z tego procederu korzyści finansowe. Ze względu na zagrożenie ze strony bezpieczeństwa i porządku publicznego kraju mężczyznę odprowadzono do przejścia granicznego Warszawa-Okęcie, skąd opuścił terytorium Polski. Mężczyzna przez okres 10 lat nie będzie mógł powrócić do kraju. Nałożono na niego również zakaz wjazdu do krajów strefy Schengen. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Już wkrótce mężczyźni odnajdą bezpieczną przystań w Lublinie. Nowa grupa wsparcia ma odpowiedzieć na ich potrzeby. Centrum Interwencji Kryzysowej wychodzi z kolejną inicjatywą dla mieszkańców i od lipca poszerza swoją ofertę o nowy projekt. Placówka świadczy usługi z zakresu pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej mieszkańcom Lublina znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
2: Bo to jest najtrudniejszy ten pierwszy krok właśnie, odważyć się, przyjść, powiedzieć, że chcę w takiej grupie uczestniczyć. Oczywiście grupa ma charakter anonimowy, nikt tutaj nie stygmatyzuje też danej osoby, my przede wszystkim też nie oceniamy, ale z doświadczenia wiemy, że z tym pierwszym krokiem, żeby podjąć tą decyzję, przyjść, jest najtrudniej. Nie ukrywam, że mamy okres też wakacyjny, chcemy zobaczyć, jak to zapotrzebowanie, jakie będzie w okresie wakacyjnym. Natomiast postawiliśmy sobie taką długofalowość, jeśli chodzi o to działanie. Na pewnością do tego działania, do tej grupy będziemy wracać.
1: Mówi Adam Mołduch, zastępca dyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie. Grupa rozwojowa Męskie Wsparcie będzie działać co 2 tygodnie w piątki w godzinach popołudniowych. Podczas spotkań będą odbywać się warsztaty z psychologiem, który pokaże uczestnikom, jak radzić sobie ze stresem i codziennymi zmaganiami.
2: Oczywiście zachęcamy też tutaj panie do tego, żeby namawiały swoich partnerów do przyjścia, do skorzystania, bo służy to oczywiście rozwojowi nas wszystkich też, rodziny, członków rodziny. Każda forma, czy przyjście, czy zadzwonienia jest jak najbardziej dobra, dopuszczalna. Mogą panie zachęcać swoich partnerów, natomiast grupa, wyłącznie zajęcia czy warsztaty są dedykowane stricte dla mężczyzn, ale wsparcie pań jest tutaj nieodzowne.
1: Dodaje Adam Mołduch. Grupa przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Ze względu na jej charakter liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy obowiązują drogą telefoniczną.
0: 28 kresek na naszych termometrach, a 31 stopni to odczuwalna temperatura powietrza. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to 1018 hektopaskali. Jakość powietrza jest w tym momencie dobra, podobnie jak biometr. Dzisiaj w nocy zrobi się trochę chłodniej, do 14 stopni temperatura powinna spaść.
3: Radio Centrum.
4: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.
0: Tym sposobem zaczynamy godzinę szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Dziś z wami Aleksandra Baranowska po tej stronie mikrofonu i zapraszam na te 3 godziny wspaniałej muzycznej jazdy.

Jack White na 98.2 FM, 16 Saltines. To jest piosenka z 2012 roku, a ja tak przypomnę o albumie z 2024, no a to nie bez przyczyny, bo właśnie w nagrywaniu tego albumu wzięła udział córka Jacka White'a, która zresztą wtedy była bardzo młoda, o ile się nie mylę, to miała 15 lub 16 lat. No ostatnio Scarlett, która właśnie tutaj jest córką Jacka, pojawiła się razem z nim na scenie, chwyciła za bas, no i zrobiła niezłą rozróbę. Oby takich połączeń tylko więcej, ja będę na nie czekać.

kult o wakacjach nieco, ale ja jednak zachęcam, żeby być grzecznym, szczególnie na drogach, no bo trochę się dzieje w Lublinie. Wahadła, objazdy, komunikacja też ma utrudnioną teraz drogę z tego względu, że remontuje się Aleja Kraśnicka. No i właśnie kierowcy powinni tam szczególnie uważać, a to z tego względu, że od wczoraj, od poniedziałku, jeden w zasadzie pas na Kraśnickiej w ciągu dnia jest zamknięty, no a w ogóle w nocy jest całkowicie ta jezdnia zamknięta. Tutaj mówię o skrzyżowaniach Kraśnickiej z Głęboką i Nałęczowską. Zatem tam się odbywa kolejny etap prac drogowych. No i z tego względu właśnie zwężenia oraz zmiany tras linii autobusowych. Także na to szczególnie zwracam uwagę.

0: 15:30 na zegarach. Zobaczmy, co dzieje się w tym momencie na naszych lubelskich drogach, poza remontem na Alei Kraśnickiej, który zdecydowanie ruch utrudnia i tam tworzy korki. Poza tym klasyczek, Aleja Tysiąclecia zakorkowana, Aleja Solidarności w stronę centrum, Głęboka, Sowińskiego, Aleje Racławickie, podobnie Poniatowskiego i Lipowa. Chwilę czasu również spędzicie na Zębożyckiej, Diamentowej i Krochmalnej. No a po drugiej stronie miasta Aleja Spółdzielczości Pracy i Andersa. Jeśli jednak jakiegoś korku nie wymieniłam w tej mojej drobnej rymowance, no to mój numer znacie: 515 515 982. Piszcie, gdybyście gdzieś stali w Lublinie.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście!

Wielkimi, wielkimi krokami zbliża się do nas Poland Rock Festival. Jak co roku, tym razem 32. edycja znów odbędzie się w Czaplinku w województwie zachodniopomorskim na terenie lotniska Broczyno. No i tym razem będzie to od 30 lipca do 1 sierpnia. Coś czuję, że kilku tutaj fanów, którzy wyczekują z niecierpliwością, mam. No i pojawią się między innymi takie gwiazdy jak Godsmack, czy chociażby z polskich. Czem? No a poza tym nieco ciekawych zespołów, które pierwszy raz na takiej scenie, między innymi zespół ADHD. No i to wynika z tego, że wygrali oni eliminację, przez co pojawią się właśnie na małej scenie. No ale poza tymi wszystkimi gwiazdami, no to internet zdecydowanie podbija jedna z największych gwiazd tego festiwalu. No i mówię tutaj o firmie WC Tron, z tego względu, że internauci są niesamowicie zadowoleni z obsługi, jaką zostają na miejscu na Poland Rocku. No i kilka z komentarzy brzmi mniej więcej tak. WC Tron wygrało Złotego Bączka. To jeden z wpisów, nawiązujący oczywiście do nagrody, która na festiwalu właśnie jest przyznawana. No ja jednak chyba wrócę do tych wykonawców. Jam to już teraz na 98,2.

Foo Fighters na 98,2 FM. Właśnie usłyszeliśmy przed chwilą. Ja zaczęłam się zastanawiać, jak często w internecie jest wpisywana fraza co ciekawego porobić w wakacje. No to ja mam na tę frazę nawet odpowiedź. Dość kreatywną, bo startuje akcja Filmosir, czyli inicjatywa, która ogólnie polega albo na pływaniu, albo na oglądaniu, w sumie kto co woli, bo jest to połączenie tych dwóch rzeczy. 18 lipca o godzinie 20 będzie wyświetlany film Mamma Mia, Here We Go Again, ale w dość specjalnym środowisku, no bo wodnym, na basenie Aqua Lublin. No i będą dostępne, w zasadzie już są dostępne wejściówki na to właśnie wspomniane wydarzenie. Więc jeśli jesteście fanami albo mamami, albo pływania, no to myślę, że jest to świetna okazja. Ja się tylko zastanawiam, czy podczas tego seansu będzie można śpiewać, bo chyba to mnie najbardziej przyciąga. Już zacznę trenować głos na łydce grubasa.

Crosstown Traffic to jest jeden z tych numerów na Electric Ladyland z 1968 roku, na którym występuje cały skład Jimi Hendrix Experience. Jeden z niewielu na wspomnianej płycie, na których cały skład właśnie występuje. No to przenieśmy się na moment, w zasadzie już na sam koniec tej godziny, na koniec następnej dekady, 79 rok i równie wielką czcionką zapisana ta płyta w historii muzyki.

0: W rytmie Young Lust od Pink Floyd z płyty The Wall dotarliśmy do godziny 16, a to oznacza tylko jedno wydarzenie w Akademickim Radiocentrum.
1: Kierowco, przygotuj się na utrudnienia. O tym za chwilę. Powiemy także o rozwoju terapii czerniaka w jednym z lubelskich ośrodków.
0: Przy mikrofonie Paulina Czeryna.
1: Mieszkańcy Ponikwody muszą szykować się na utrudnienia. Będzie jaśniej, wygodniej i przystępniej. Od tego piątku nastąpi zmiana ruchu w związku z rozbudową jednej z ulic. Roboty drogowe obejmą zamknięcie odcinka ulicy Trześnikowskiej od skrzyżowania z ulicą Daktylową do skrzyżowania z ulicą Torową. Ponadto zamknięta będzie ulica Paprociowa od strony skrzyżowania z ulicą Trześnikowską z dopuszczeniem pojazdów do posesji.
2: Jeśli chodzi o sam zakres, to zadanie polegające na budowie węzła przesiadkowego przy przystanku PKP Ponikwoda w Lublinie i odcinka ulicy Trześnikowskiej obejmuje budowę układu drogowego, węzła przesiadkowego komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą, budowę parkingu Bike and Ride oraz zatoki Kiss and Ride, budowę oświetlenia drogowego jezdni węzła przesiadkowego oraz przejść dla pieszych, ustawienia oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie oznakowania poziomego, jeśli chodzi o jezdnie i miejsca parkingowe.
1: Mówi Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Aktualnie w tym terenie realizowane są roboty ziemne oraz trwa przebudowa sieci wodociągowej. Utrudnienia potrwają kilka tygodni. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej imienia Świętego Jana z Dukli w Lublinie rozwija obszar terapii komórkowych w leczeniu czerniaka. Ośrodek jako pierwszy w Polsce uzyskał akceptację Ministerstwa Zdrowia w zakresie wykorzystania procedury TIL. Czerniak jest jednym z najpoważniejszych nowotworów skóry. Może rozwijać się zarówno w obrębie istniejącego znamienia, jak i w postaci nowej zmiany. Choroba ta ma większą skłonność do szybkiego wzrostu i tworzenia przerzutów. Stąd właśnie tak istotne jest wczesne rozpoznanie i wdrożenie leczenia. Jednym z głównych czynników ryzyka wystąpienia czerniaka jest promieniowanie ultrafioletowe. Procedura TIL polega na pobraniu fragmentów nowotworu, wyizolowaniu z niego odpowiednich limfocytów, ich odpowiedniemu przygotowaniu i ponownym podaniu pacjentowi. Ze względu na złożoność leczenia, sama terapia wymaga bardzo dobrej organizacji, odpowiedniego zaplecza klinicznego, laboratoryjnego i dokumentacyjnego. Nowa procedura medyczna to jedna z najnowocześniejszych metod leczenia komórkowego chorych na zaawansowanego czerniaka. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Cegła, kamienie i drewno pozwalają zrekonstruować etapy rozwoju miasta. Będziemy się mogli o tym przekonać podczas spaceru Lublin kamienicami opowiedziane. Uczestnicy będą mieli okazję spojrzeć na stolicę regionu jako na żywy organizm. Prześledzą jego dzieje zapisane w architekturze i kolejnych powstających budynkach, które wyróżniają się zdobieniami i detalami. Ważnym punktem wędrówki będzie także próba odpowiedzi na pytania, gdzie budowali się najbogatsi mieszkańcy i jakie opowieści kryją nierzucające się w oczy fasady. Spacer poprowadzi przewodnik turystyczny po Lublinie oraz pasjonat historii i rozwoju miasta Piotr Kurek. Fundacja Szpilka zaprasza na wydarzenie już jutro, 15 lipca. Początek jest zaplanowany na godzinę 18 przy ulicy Fryderyka Chopina 6 pod gmachem Narodowego Banku Polskiego. Udział jest bezpłatny.
0: 28. Tyle stopni w tym momencie na dworze. Odczuwalna temperatura to 27 stopni. Ciśnienie atmosferyczne to 1018 hektopaskali. Jakość powietrza w tym momencie jest dobra, a biometr korzystny. W nocy temperatura spadnie do stopni 14.
3: Reklama.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox,
6: tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
3: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Witam po raz drugi. Aleksandra Baranowska po tej stronie mikrofonu. Zaczynamy drugą godzinę, godzin szczytu w Akademickim Radiu Centrum. No i zaczynamy ją jakże rockowo. Him, Wings of Butterfly. To już teraz na 98,2 FM.

Bywają bardzo różne inspiracje do pisania piosenek, a szczególnie ballad. Chociaż zazwyczaj to jest dość prosty schemat. Miłość, udana bądź nieudana, właśnie potrafi natchnąć, żeby taką balladkę sobie walnąć. No i jak mówił James Hetfield w jednym z wywiadów, tym razem to niemiłość go popchnęła do napisania ballady, którą już słyszymy w tle w głośnikach, czyli Fade to Black, ale tym razem była to kradzież sprzętu. No i to właśnie ta kradzież zmotywowała muzyka, żeby dany tekst napisać. Muzycy zostawili cały sprzęt w ciężarówce, oczywiście z wyjątkiem gitar, no bo obawiali się, że tym razem dla nich będzie za zimno. Zabrali gitary, no a później odkryli, że cały sprzęt zniknął. Zespół został pozostawiony w dość trudnej sytuacji, no bo nie stać ich było wtedy na zakup nowego sprzętu, no ale wtedy właśnie postanowili napisać Fade to Black i jeszcze kilka innych nutek, no i nagrać swój drugi krążek, który swoją drogą za niedługo obchodzi swoje, o ile się nie mylę, 42. urodziny. 27 lipca 1984 roku Ride the Lightning wyszło, a na nim Fade to Black.

Moi drodzy fani i fanki piłki nożnej, dzisiaj 14 lipca obchodzimy, uznaje się w zasadzie ten dzień za symboliczny początek polskiej piłki nożnej. No w zasadzie nie bezpośrednio dzisiejszy dzień, ale 14 lipca 1894 roku. No i z tej racji, że dzisiaj tak świętujemy ten pierwszy mecz, no to może dwa słowa na jego temat. No bo tego właśnie dnia, 14 lipca 1894 roku we Lwowie podczas II Powszechnej Wystawy Krajowej rozegrano pierwszy udokumentowany mecz piłki nożnej na ziemiach polskich. Zagrały wtedy w nim reprezentacje Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół z Lwowa i Krakowa. Co prawda mecz może nie trwał za długo, bo odbyło się go całe 6 minut i zakończono go po pierwszej bramce. No ale całe 6 minut, no to i tak jest bardzo symboliczna data. Akurat nie aż tyle trwa piosenka, która przed nami, ale myślę, że nią możemy poświętować Cool Kids of Death, to już teraz na 98.2.

0: po raz drugi sprawdzamy, co dzieje się w tym momencie w Lublinie na drogach. No i klasycznie Aleja Tysiąclecia zablokowana w stronę Alei Solidarności. Tam dość duży korek się utworzył, dlatego omijajcie, jeśli możecie. Podobnie zresztą Aleje Racławickie i zaraz obok Sowińskiego w kierunku Głębokiej. W okolicy skrzyżowania z Głęboką wydarzyło się zdarzenie drogowe, także tam również uważajcie, tam też korek może się tworzyć w najbliższym czasie. Głęboka też nie jest tak łatwo przejezdna, zresztą zaraz obok podobnie Aleja Kraśnicka. Najgorzej przy wyjeździe z Lublina w okolicach Konopnicy. Tam bardzo duży korek w tym momencie się utworzył. No i ciężko też przejechać przez Krochmalną i Diamentową. No i jeśli jedziecie w okolicach Alei Tysiąclecia, to tam też mogą się utworzyć korki drobne, szczególnie na Grafa. No i jeśli chodzi o korki, byłoby to na tyle. Jeśli macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, to dajcie mi znać pod 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania, ekstremalnej pogody czy problemów egzystencjalnych. Serce z kamienia w każdy wtorek o godzinie 19 w Akademickim Radiu Centrum. Zaprasza Gabriela Wolińska.
1: Autopromocja.
3: Akademickie Radio Centrum.

W niedzielę około godziny 14 władze dostały dość nietypowe wyzwanie, a to z tego względu, że służby uratowały topiącą się w jeziorze Łebsko krowę. Ona została zauważona najpierw przez ludzi, którzy na jeziorze się znajdowali na różnych łodziach, no a później przez wędkarzy. Akcja ratunkowa nieco trwała, no bo tak jak można się domyślać, było to dość nietypowe zgłoszenie i nie do końca byliśmy przygotowani jako służby na to, żeby właśnie takie zgłoszenie odebrać i krowę szybko wyciągnąć, ale w końcu się udało. Później nastąpił drobny problem z transportem krowy ze względu na teren bagnisty, który wokół jeziora się znajduje, no ale krowa dotarła bezpiecznie do domu. No i niektórzy ludzie pytają jedynie, o co chodzi, skąd ta krowa się tam wzięła? No i ja obstawiam tylko, że mogła być to sprawka kosmitów, ale może ich zapytajmy personalnie. David Bowie się zgłasza gdzieś tutaj, już go słyszę gdzieś w tle. Ziggy Stardust, jesteś obecny?

Chris Cornell, Can't Change Me. I historia znów zatacza koło. Jakiś czas temu dość głośnym ślubem był ślub Michała Wiśniewskiego i Mandaryny. I moi drodzy, ta para powraca do polskiego show biznesu. No i podobno znowu się schodzą. Zobaczymy, co z tego tym razem bardzo owocowego związku wyjdzie. Czy będzie on owocowy, czy owocny, to jeszcze się okaże. No ale póki co, no to ja jedyne, co mogę zaproponować, to albo piosenkę Mandaryny, albo piosenkę Ich Troje. Zobaczmy, co tym razem się wylosuje. O, wylosował się jednak Krzysztof Zalewski i Karnal, ale z jakże odpowiadającym tytułem. Być może on nie będzie wcale tak odpowiedni dla tego związku. Zobaczymy, chyba po prostu czas nam pokaże. Ale czy czas leczy rany? No, tego Krzysiu Zalewski już nie jest pewny.

Jeśli wierzyć ostatnim badaniom poważnych amerykańskich naukowców, no to naukowcy odkryli zależność między imieniem a wyglądem. No i jak pokazują badania, większość dorosłych osób można dopasować do ich imion ze znacznie większą dokładnością niż teoretycznie wynikałoby to z jakiegoś tam szeroko pojętego przypadku. No i czy to rzeczywiście jest jakiś wpływ tego, że DNA wpływa, a w zasadzie imię wpływa na DNA, no to ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że takie imiona jak Ozzy przed chwilą słyszane albo Axel, którego usłyszymy już za moment, są zdecydowanie dopasowane, ale tylko do jednej postaci.

0: Guns N' Roses, You Could Be Mine, a na zegarze godzina 17.
1: Sprawę okoliczności śmiertelnego wypadku z udziałem sędzi przejmie inna prokuratura. O tym za chwilę. Powiemy także o poradach zdrowotnych w ramach działań ZUS.
0: W wydarzeniach słyszymy Paulinę Czerynę.
1: Prokuratura Okręgowa w Siedlcach przejmie śledztwo w sprawie wypadku drogowego z udziałem sędzi Sądu Rejonowego Lublin Wschód. Służby wyjaśniają okoliczności potrącenia mężczyzny. Do zdarzenia doszło 15 czerwca na ulicy Niepodległości w Świdniku. Wówczas 49-latka potrąciła 82-letniego pieszego na oznakowanym przejściu dla pieszych. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala MSWiA w Lublinie, a następnie do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4. Dzień później w wyniku poniesionych obrażeń mężczyzna zmarł. Kierująca pojazdem była trzeźwa. W sprawie zabezpieczono m.in. zeznania świadków, dokumentację medyczną i monitoring. Nadzór służbowy nad postępowaniem objęli prokurator regionalny w Lublinie i prokurator krajowy. W oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie można skorzystać z porad ekspertów Narodowego Funduszu Zdrowia i Lubelskiego Sanepidu. Na klientów będą czekać materiały edukacyjne dotyczące zdrowia. Kolejne spotkanie pod hasłem Vademecum Bezpiecznych Wakacji odbędzie się w czwartek. Podczas dwugodzinnego dyżuru będzie można od ręki wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta EKUS zapewnia bezpłatne leczenie w placówkach publicznej służby zdrowia w krajach europejskich.
2: Będzie tutaj można przetestować też narko i alkogogle. To specjalne okulary, które pozwalają bezpiecznie doświadczyć stanu symulacji po zażyciu substancji odurzających. W ten sposób na własne oczy możemy przekonać się, jak bardzo są zaburzone nasze zmysły i nasza koordynacja ruchowa w takiej sytuacji. W ramach profilaktyki zdrowego stylu życia chętni będą mogli też skorzystać z porad dietetyka. Wszystkie konsultacje są całkowicie bezpłatne.
1: Mówi Katarzyna Nieradka z oddziału ZUS w Lublinie. Eksperci będą udzielać informacji o internetowym koncie pacjenta i portalu diety NFZ. Będzie można skorzystać z ich wsparcia w sali obsługi klientów lubelskiego ZUS przy ulicy Zana 38A. Dyżury odbywają się cyklicznie w każdy trzeci czwartek miesiąca. Kolejny planowany jest na 20 sierpnia. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Kolejna edycja wakacji z IPN powraca do lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci. Najmłodsi będą mogli uczyć się z historii poprzez zabawę. Już wkrótce rozpocznie się cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci w przedziale wiekowym od 4 do 14 lat. Zajęcia będą dotyczyć m.in. realiów życia w PRL, przebiegu kluczowych zrywów społecznych czy roli zwierząt w konfliktach zbrojnych.
3: Jak można przez zabawę wprowadzić dzieci w trudy czy okrucieństwa II wojny światowej? Ale można powiedzieć o misiu Wojtku, który towarzyszył właśnie polskim żołnierzom i w ten sposób przy opowieści o polskim żołnierzu można powiedzieć, że Polacy zmagali się z okupantem niemieckim, ale że wreszcie odnosili zwycięstwo, że walczyliśmy o wolną Polskę, ale walczyliśmy również o wolność innych państw, innych narodów europejskich.
1: Mówi Robert Derwenda, dyrektor IPN. Warsztaty będą się odbywały przy ulicy Wodopojnej 2. Zaplanowano 6 spotkań w terminie od 14 lipca do 13 sierpnia 2026 roku. Udział jest bezpłatny. Obowiązuje jednak rejestracja miejsc poprzez drogę telefoniczną lub mailową. Więcej informacji dostępnych jest na stronie lublin.ipn.gov.pl.
0: 27 kresek na naszych termometrach, a odczuwalna temperatura jest dokładnie taka sama, 27 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne to 1018 hektopaskali. Jeśli chodzi o jakość powietrza, to jest ona dobra, a biometr korzystny.
4: Centrum.
5: Najwięcej loka w mieście!
0: Dzień dobry, zaczynamy trzecią z godzin szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Pozostaje z Wami Aleksandra Baranowska i zapraszam na tę ostatnią godzinę wypełnioną świetną muzyką. The Killers to już teraz.

Za oknem niby słonecznie, ale takich upałów nie będzie jeszcze przez dość długo, dlatego że dziś jeszcze spadnie trochę deszczu. Tym bardziej na południu naszego województwa do 45 mm deszczu, no i porywisty wiatr, który ma osiągnąć nawet 80 km na godzinę. Dlatego warto się jednak przygotować, jeśli chodzi o ten deszcz. No i słuchać, jeśli chodzi o polecenia służb, gdyby tak owe nastąpiły, no bo z burzami to nigdy nie wiadomo, zresztą wczoraj byliśmy tego świadkami. No ale póki co, to możemy się jeszcze wsłuchać w tę słoneczną pogodę, w słoneczną muzykę. Call My System.

klasyki, klasyki, klasyki z polskiego podwórka, ale my z tego polskiego podwórka przenieśmy się trochę jednak na scenę światową, ale od klasyków nie odbiegajmy za daleko. Ostatni koncert Queen z Adamem Lambertem odbył się w 2024 roku. No i ostatnio Roger Taylor, czyli perkusista zespołu, został zapytany o to, czy Queen planuje wrócić na scenę. Roger zrzucił całą odpowiedzialność na swojego kolegę z zespołu Briana Maya, czyli gitarzystę, no i powiedział, że jeśli Brian będzie zainteresowany wznowieniem tego projektu koncertowania dalej, no to jak najbardziej. Adam Lambert też się wypowiedział, jednak zaznaczył, że on jest tylko gościem Queen, no a jeśli zaproszą go jeszcze na trasę, no to z chęcią z nimi wystąpi. Czekam z niecierpliwością, no żeby sobie to czekanie umilić, no to posłuchajmy może. Queen One Vision, to już teraz.

0: 17.30 wybiła, zatem po raz ostatni w dzisiejszych godzinach szczytu sprawdźmy sobie, co dzieje się na drogach w Lublinie. I mam świetną informację dla kierowców, no bo drogi są całkiem przejezdne. Jedne korki drobne mogą tworzyć się na Alejach Racławickich, no i przy wyjeździe z Lublina na Alei Kraśnickiej właśnie w stronę Kraśnika. A poza tym korków brak. Jeśli jednak w jakimś stoicie, o którym nie wiem, no to dajcie mi znać pod 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklam.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
1: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

Coverem wielkiego gitarowego mistrza Manic Depression na 98.2 FM właśnie usłyszeliśmy. No a co dla nas szykuje Lublin w najbliższym czasie? Zaczyna się za niedługo Lublin Jazz Festival, no a przy nim nie tylko muzyka, ale też nieco wizualnych sztuk. W środę w Galerii Okna odbędzie się wernisaż Słyszeć kolor, widzieć jazz. No i będzie on organizowany przez grupę lubelską i przyjaciół. Przy okazji wystaw improwizacje akwarelowe. No i wystawa będzie się odbywać właśnie w ramach 16. edycji wspomnianego Lublin Jazz Festival Forever Ahead, który już się do nas zbliża wielkimi krokami. No i o tym, co jeszcze Lublin dla nas szykuje w najbliższym czasie, za moment w imprezie FM.

0: przyszedł czas na imprezę FM, zatem zobaczmy sobie, co nas czeka w najbliższym czasie, jeśli chodzi o przeróżne wydarzenia. No i zaczniemy sobie od tego, co już zbliża się do nas wielkimi krokami w Lublinie, czyli Karnawał Sztuk Mistrzów. Kolejna jego edycja od 23 lipca do 26 lipca, gdzie w zasadzie na całym Starym Mieście w Lublinie. I Karnawał Sztuk Mistrzów to w zasadzie nie tylko jest scena cyrkowa, ale także spektakle teatralne, pokazy uliczne, warsztaty, koncerty i wiele, wiele innych wydarzeń wokół tego organizowanych, także zachęcam do sprawdzenia tego wydarzenia. Przejdźmy sobie do rzeczy nieco bardziej muzycznych. Już niedługo w Lublinie pojawi się Soen. 23 sierpnia grupa szwedzka zagości w Fabryce Kultury Zgrzyt. No i w zasadzie nie tylko, no bo przejadą przez prawie całą Polskę. Od Gdańska przez Poznań, przez Lublin aż do Bielska-Białej. No a w Lublinie właśnie w Fabryce Kultury Zgrzyt pojawią się, przypomnę, 23 sierpnia. No i na sam koniec koncert trochę dalej niż w Lublinie, bo w Krakowie, w krakowskim klubie Studio pojawi się Testament wraz z supportem, czyli Armored Saint i Metal Church. To wszystko 13 sierpnia o godzinie 18 w krakowskim klubie Studio. Jeśli jesteście fanami trochę cięższych brzmień thrash metalowych, death metalowych, to zdecydowanie wydarzenie dla Was.
1: Akademickie Radio Centrum.

czas od La Oczy. Właśnie usłyszeliśmy 7 minut do 18 pozostało i czas również przyszedł na mnie, no bo kończymy dzisiejsze godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Była z wami przez te 3 godziny Aleksandra Baranowska. No i żegnam się jakże metalowo dziś. Godsmack i Whatever, to zostaje z wami, a my się słyszymy niedługo. Cześć!

0: Grzegorz Braun ma być doprowadzony przymusowo do prokuratury. O tym za chwilę. Powiemy także o naborze do przyznania bonu ciepłowniczego. Na zegarach wybiła godzina 18, co oznacza, że to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie Paulina Czeryna. Pojawił się wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury Grzegorza Brauna. Chodzi o incydent z ubiegłego roku. Jak podaje RMF24, Grzegorz Braun 16 kwietnia wtargnął do szpitala w Oleśnicy, gdzie według ustaleń śledczych miał pozbawić wolności, naruszyć nietykalność cielesną i znieważyć pracującą tam ginekolożkę Gizelę Jagielską. Polityk tłumaczył, że dokonywał zatrzymania obywatelskiego. Skierowany dziś do Parlamentu Europejskiego wniosek jest związany z 5-krotnym unikaniem stawienia się do wezwania prokuratury. Parlament Europejski w połowie listopada ubiegłego roku uchylił immunitet Braunowi. Lublinianie nie muszą się martwić o ogrzewanie w zimę. Trwa nabór wniosków o przyznanie bonu ciepłowniczego. Do 31 sierpnia można ubiegać się o świadczenie pomagające zapewnić ciepło w mieszkaniu. Aby je otrzymać, należy spełnić kryteria dochodowe, a informacje na ten temat znajdują się na stronie LPC-u w zakładce bon ciepłowniczy.
1: Mieszkańcy Lublina, którzy spełniają kryteria dochodowe i techniczne, mogą ubiegać się o jednorazowe wsparcie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku w wysokości 1000 zł. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego bon ciepłowniczy także będzie przyznawany z uwzględnieniem zasady złotówka za złotówkę, przy czym minimalne wypłacane wsparcie to 20 zł.
0: Mówi Anna Czerwonka z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Wnioski można składać w Wydziale Świadczeń przy ulicy Zemborzyckiej oraz w biurach obsługi mieszkańców. Uzupełnione dokumenty można również wysłać pocztą lub złożyć w formie elektronicznej przez portal mObywatel. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Federacja Fantastyki Feniks wychodzi z letnią propozycją spędzenia wolnego czasu. Na miłośników science fiction i magicznych historii czekają wyjątkowe spotkania. Stowarzyszenie Non-Profit zaprasza fanów szeroko pojętej popkultury, w tym gier, komiksów i anime. Program wydarzenia jest różnorodny. Wśród zaplanowanych atrakcji znajdziemy pokaz filmów, prelekcje oraz panel dyskusyjny. Więcej o tym, co czeka na uczestników, mówi Krzysztof Księski, prezes Fundacji Fantastyki Feniks.
2: Można przyjść i grać w gry planszowe oraz gry na konsolach, skorzystać z biblioteki, którą prowadzimy, można się do niej zapisać, wypożyczyć sobie książkę. O godzinie 19 w każdy wtorek jest jakiś punkt programu, a z kolei 28 lipca też o 19 zapraszamy na panel dyskusyjny pod tytułem Religia w fantastyce.
0: Spotkania odbywają się cyklicznie w nowej siedzibie Federacji Fantastyki Feniks przy ulicy Karola Namysłowskiego 29A w Lublinie. Na najbliższe pójdziemy już dzisiaj o godzinie 19. Kolejne inicjatywy są zaplanowane na 21 i 28 lipca o tej samej porze. Wstęp jest wolny.
3: Bartłomiej Płoszaj, witam i zapraszam na sport. Zaczniemy od piłki nożnej. Półfinały, czas zacząć. Już o godzinie 21 wystartuje pierwsze spotkanie jednej drugiej trwającego mundialu. Francja zmierzy się z Hiszpanią. Obie drużyny po raz ostatni grały przeciwko sobie w ramach półfinału Ligi Narodów rok temu. Wtedy lepsza okazała się ekipa La Furia Roja, wygrywając 5-4. Francja ma okazję powtórzyć wyczyn sprzed roku, awansując do wielkiego finału. Hiszpanie natomiast po raz ostatni o złoty medal grali w 2010 podczas mundialu w RPA. Wspomniane spotkanie będzie miało także polski akcent. Sędzią VAR został Tomasz Kwiatkowski. Nie wiadomo jednak, jaki los czeka Szymona Marciniaka. Polski arbiter nadal czeka na decyzję FIFA. Zostajemy przy piłce nożnej, ale wracamy na nasze lokalne podwórko. Veljko Nikitović po 2 miesiącach pracy może pożegnać się z posadą dyrektora sportowego Motoru Lublin. Jako pierwszy te informacje przekazał Łukasz Olkowicz, a więc dziennikarz przeglądu sportowego Onet. Motor Lublin na ten moment nie opublikował żadnego oficjalnego oświadczenia. Przechodzimy do piłki ręcznej. PGE MKS Elwold Lublin poznał rywala w kwalifikacjach do fazy grupowej IHF European League. Podopieczne trenera Pawła Tetelewskiego zagrają ponownie z ligowymi rywalkami. Przed rokiem dzieliły parkiet z KGHM Zagłębiem Lubin. Teraz zmierzą się z Krasoń MKS Piotrkowią. Pierwsze mecze odbędą się 3 lub 4 października. Rewanże zaplanowano tydzień później. Dariusz Mioduski, kandydatem na prezydenta FIFA, obecny właściciel oraz prezes Legii Warszawa, według angielskiej stacji TalkSport, jest przymierzany do zastąpienia Gianniego Infantino. Zmiana ma być wywołana oburzeniem obecnych zrzeszonych federacji, które mają domagać się zmiany na tej pozycji.
0: No i na koniec sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Na termometrach mamy 25 stopni Celsjusza, występuje słaby wiatr, barometry wskazują 1018 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Minęła 19. Jest wtorek, środek lata i poruszymy dzisiaj następujące tematy. Bolesnego rozstania, ekstremalnej pogody.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij na piasku.

Uwaga! Ta audycja przeznaczona jest dla słuchaczy o mocnych nerwach i uszach. Hardkorowa muzyka i zero litości. Serce z kamienia w Akademickim Radiu Centrum.

No i dobry wieczór wszystkim słuchaczom Akademickiego Radia Centrum. Z tej strony Gabriela Wolińska. No i tutaj zagrało nam coś na początek, ale no wprawne ucho znawcy tematu właśnie wyłapałoby, że coś było nie tak, bowiem zapowiadałam tydzień temu, że przyjrzymy się no wyjątkowej premierze w cudzysłowie, bo chodzi o nową wersję Count Your Blessings od Bring Me The Horizon. No i właśnie zapowiedziałam tą nową wersję, która miała miejsce właśnie premiera w zeszły piątek, a tu taka jakaś stara wersja nam przybyła, Pray for Plugs, tu właśnie w wersji z 2006, czyli z tej pierwotnej płyty, która się ukazała. No a właśnie specjalnie to się pojawiło tutaj ze względu na to, żeby posłuchać, jak ta muzyka się właśnie zmieniła, więc więcej w historii z tego albumu właśnie powiemy sobie później. Natomiast teraz, póki macie jeszcze te dźwięki z pierwszego utworu w głowie ze starej wersji, no to czas posłuchać nowej wersji.

No nie mamy oczywiście tyle czasu, żeby każdej piosenki słuchać w dwóch wersjach, więc oczywiście teraz już następne wszystkie będą z tej nowej wersji płyty właśnie z piątku. Tym razem słuchaliśmy drugiego utworu, czyli Tell Slater Not to Wash His Dick i pozwolicie, że nie będę tego tłumaczyć, natomiast dam wam garść twardych danych. Oczywiście ten debiut studyjny i właściwie właśnie długogrający debiut miał miejsce w 2006 roku, bo już mieli wcześniej właśnie epkę wydaną w 2004 i właśnie była tak dobrze przyjęta, że zaczęli koncertować po całej Wielkiej Brytanii Bring Me The Horizon i właśnie zyskali bardzo dużo już fanów wtedy, jak na tak początkujący zespół. No i właśnie trzeba było nagrać tą długogrającą płytę, no bo wtedy właściwie na tym polegał biznes. Natomiast, no właśnie, tutaj został on wydany oczywiście nie 10 lipca, to nie była konkretna taka date to date, że tak powiem, właśnie powrót, tylko został on wydany 30 października 2006 roku w Wielkiej Brytanii. Natomiast, no, taka ciekawostka, w Stanach Zjednoczonych pojawił się dopiero rok później, niecały. No ale poza tym, że czasy były zdecydowanie inne, no to też i zespół jeszcze wtedy nie takiego kalibru, jak jest dzisiaj, że praktycznie na całym świecie można posłuchać w tym samym dniu premiery, już pomijając same streamingi. O sprzedaży albumu też sobie oczywiście powiemy, bo niestety nie mam go fizycznie, choć go zamawiałam, ale to zostawię na później. Na razie wrócimy jeszcze do tych początków, bo tu sytuacja dosyć ciekawa. Generalnie ten album nie był dobrze przyjęty jako taki. Mieszane oceny otrzymał. I tutaj też do mieszanych gatunków został przyjęty, bo ogólnie mówi się, że jest to deathcore i Bring Me The Horizon rozpoczynały jako deathcore'owy zespół, natomiast tutaj krytycy oceniają, że tu jeszcze są wpływy melodyjnego death metalu, generalnie death metalu i właśnie takich elementów, które do deathcore'u nie przynależą. Natomiast myślę, że to nie jest też audycja po to, żeby się skupiać na jakichś naukowych tezach, tylko na samej muzyce. Więc przejdziemy do następnego utworu, który się pojawia na płycie, na samej płycie w formie Braille'a, bowiem tytuł brzmi For Stevie Wonder's Eyes Only, więc siłą rzeczy, no tutaj forma jak najbardziej akurat została przemyślana tego tytułu. No a z utworem, no to już tutaj dam wam po prostu posłuchać.

No i tym razem mieliśmy A Lot Like Vegas na naszej antenie. Oczywiście kolejny utwór z płyty Count Your Blessing, którą dzisiaj sobie omawiamy. No i chwilę porzucimy historię, a skupimy się na wydaniu, które się ukazało właśnie w piątek. No i jak wspominałam, tutaj właśnie wrócę do tej historii z wydaniem CD, bowiem zamówiłam sobie w preorderze, tak jak myślę wiele innych osób w Polsce. No i niestety tego preordera nie dostało. A dlaczego? Bowiem w całej Polsce i w kilku miejscach w Europie jeszcze trafiło właśnie do sklepów wydanie, że tak powiem, z wadą, jeśli chodzi o okładkę. No i właśnie tutaj cała partia została wycofana i premiera została przesunięta na 4 września. Niestety dopiero wtedy te paczki przyjdą. Natomiast wersje winylowe podobno przyszły bezproblemowo. No i tutaj niestety niestety dla mnie, na szczęście z kolei, jako stacja radiowa mamy nieco więcej możliwości i jesteśmy w stanie zorganizować tą audycję właśnie o tej płycie, niezależnie od tego, czy płyta dotarła, czy nie, więc chwała technologii. Natomiast tutaj, no przykro troszeczkę, ale jest to całkowicie zrozumiałe, choć tutaj jakby patrzeć na historię, to chociażby The Number of the Beast przez wiele lat było drukowane ze złym niebem z tyłu właśnie na płycie za Edim, a tutaj dopiero właśnie na wydaniu tak jakby jubileuszowym zostało to zmienione na czarne, a tutaj cała partia została wycofana, bo tak nie może być. No i w sumie słusznie, warto zachować jakość, tak samo muzycznie jak i w samej płycie. I tutaj do kolorów oczywiście nawiążemy, bo za chwilę Black and Blue, które oczywiście reprezentuje kolory obecne na okładce, ale też kolory występujące w chociażby właśnie przygotowanych animacjach do nowych wersji piosenek, które trafiły na YouTube'a. No i właśnie też przy okazji ze słowami, bo tutaj już chłopaki nie przygotowywali specjalnych teledysków, tylko już mamy do tego animacje, ale są bardzo fajne i warto zobaczyć zdecydowanie również poza tą warstwą muzyczną. A tutaj też przy okazji Black and Blue było jednym z poniekąd singli promujących tą nową wersję płyty, no bo jednym było The Humanized, które wylądowało na koniec tej nowej wersji, natomiast Black and Blue już w tej odnowionej po prostu się pojawiło, żeby tak pokazać, jak te stare wersje zostały przerobione, no bo właśnie zostały nagrane od nowa. I tutaj też do historii sobie wrócimy następnym razem po dwóch kolejnych utworach, a tymczasem wspomniane przeze mnie Black and Blue z płyty Count Your Blessings od Bring Me the Horizon.

Jeden z dwóch instrumentalnych utworów na płycie, czyli tym razem Slow Dance. No tutaj niestety akurat wejście mi wypadło antenowe, kiedy było przejście w piosenkach. Natomiast o co tyle krzyku? O co tyle krzyku? No bo nawet wtedy, że tak powiem, źle był odebrany ten album przez sam zespół. Już w 2008, więc zaledwie dwa lata po premierze stwierdzili, że on właściwie nie wyszedł tak jak powinien i oni nie będą go grać i w ogóle przez wiele lat twierdzili, że no negowali ten album w każdym razie. Poza Prayful Plugs tak naprawdę, kiedy pojawiało się ten jeden utwór, pojawiał się na setlistach, na koncertach grany, a reszta no to była tak no po macoszemu traktowana przez cały zespół, który teoretycznie cały zespół właśnie tworzy utwory wszystkie w Bring Me The Horizon. No i właśnie tutaj nastąpiła pewna niedogodność przy nagrywaniu tego albumu, bowiem wtedy warto zauważyć, że w tym 2006 wszyscy członkowie mieli poniżej 20 roku życia, oni byli bardzo młodzi. No i wiadomo, jaki człowiek wtedy jest no dosyć niedojrzały, jeśli chodzi o poznawanie świata i właśnie tworzenie różnych rzeczy, czy kreowanie swojej kariery. No i tutaj jasno stwierdzili później członkowie zespołu, że po prostu lokalizacja studia, które było w centrum miasta, bardzo rozpraszała, o tak nawet takich słów używali, że rozpraszała, bowiem dużo różnych rozrywek było dookoła i tak naprawdę wszyscy nagrywali to nie razem, te wszystkie utwory, tylko właśnie poszczególne partie każdy nagrywał osobno, przez co no te stare wersje piosenek są dosyć kwadratowe i o ile mają w sobie dużo potencjału w większości, choć tu również wspominają, że część z nich była pisana dosyć szybko i właśnie w trakcie trasy, którą mieli wtedy zaraz po wydaniu tej debiutanckiej epki. No a właśnie trochę przez to, że te utwory tak naprawdę były sklejane, a nie grane naraz, no to też wpłynęło na jakość tego albumu, który, tak jak wspomniałam, miał mieszane recenzje. Ale to wszystko jest najwyraźniej kwestią czasu, bowiem już później też zostało w pewnym zestawieniu przyznane, że ten album wpłynął na gatunek, jakim jest deathcore i był pewną jedną z definicji gatunku. Natomiast sam w sobie też zespół był postrzegany, że on coraz lżej gra i poniekąd było to właśnie tematem memów. Ale zanim przejdziemy do memów, no to posłuchamy sobie jeszcze kolejnego utworu. Tym razem będzie to Dragon Slaying.

No i tym razem słuchaliśmy I Used to Make Out with Medusa z płyty Count Your Blessings, którą sobie dzisiaj omawiamy. No i właśnie tutaj obiecałam wrócić do memów, bowiem przez wiele lat już funkcjonował mem, że oj, pamiętam, kiedy Bring Me the Horizon było ciężkie. No bo oczywiście mieli dużo zmian w swojej muzyce. Styl generalnie się nie zmienią, natomiast jeśli chodzi o sam rodzaj muzyki, to zdecydowanie. No i poniekąd niektórzy narzekali, że oj, kiedyś Bring Me the Horizon było ciężkie, ale i tak będą śpiewać From czy Wonderful Life z tych najbardziej popowych płyt. Natomiast no tutaj fajnie się obserwuje takie zespoły, które zaczynają bardzo młodo i potem no właśnie zostają w prawie niezmienionym składzie i tutaj się rozwijają, bo na tym właśnie widać, jak bardzo człowiek dojrzewa. No bo tutaj mieliśmy wypowiedzi właśnie a propos albumu Count Your Blessings, że wtedy no tak naprawdę to chcieli brzmieć jak najbardziej mocno i jak najbardziej brutalnie, jak tylko się da. I to, że są trochę słychać. Natomiast też sam Oliver Sykes przyznał, że no właściwie to te słowa w tych piosenkach nie są jakieś bardzo skomplikowane, bo przyznał, że nie miał jakiegoś złego życia, jeśli chodzi o nastoletnie lata. No i tutaj właśnie powiedział, że większość piosenek jest tak naprawdę o dziewczynach i dojrzewaniu. Tutaj akurat eufemizm, natomiast generalnie rzeczywiście tutaj tematyka jest dosyć spójna, poza tą ostatnią piosenką, o której sobie powiemy właśnie na sam koniec audycji. Natomiast no tutaj, jak mówiłam później, odrzucali ten album, no ale właśnie teraz do niego wrócili. Czy to jest kwestia tylko wahadła społecznego, czyli ten okres 20-kilku lat na to, żeby wrócić do tego samego miejsca? Już mamy teraz właśnie a propos memów, na przykład sprawę z panem Wiśniewskim i mandaryną, natomiast tutaj, no też myślę, że to jest taka cecha prawdziwej dojrzałości, bo dojrzałość nie jest wtedy, kiedy odrzuca się tą nastoletnią część siebie i się ją neguje, tylko wtedy, kiedy właśnie się ją akceptuje, czyli akceptuje się swój ten stary cringe, który no, kiedyś był zawstydzający, ale jednak da się wyciągnąć z tego tę esencję, którą mieliśmy na myśli. No i właśnie tutaj myślę, to jest ta dojrzałość emocjonalna, którą osiągnęli Bring Me the Horizon. No bo jeśli chodzi o sam gatunek, to tutaj widzieliśmy, czy raczej słyszeliśmy w ostatnim albumie Next Gen, że no jednak do tych deathcore'owych brzmień wracają, aczkolwiek dużo jeszcze było elektroniki. Ale no kiedy już pojawił się The Humanized jako zapowiedź tej właśnie odnowionej wersji Count Your Blessings, to tutaj no zdecydowanie wrócili do tych cięższych brzmień. Zobaczymy, co będzie dalej, bo to może jest tylko przystanek, ale może po prostu nadal będą mieszać, jak będą chcieli. I wracając właśnie do memów tutaj i mieszania, no to był kiedyś taki mem, że metalcore'owe i deathcore'owe albumy były często w większości wielka eksplozja i ten jeden utwór, który był spokojny. No i właśnie ten jeden utwór, który był spokojny właśnie teraz przed nami, drugi z instrumentalnych, czyli 15 Phantoms Counting. To już teraz w Radiu Centrum.

I jakże piękny sposób, żeby zakończyć płytę właśnie takim pianinkiem. I tak by było do tego roku, bowiem właśnie Off the Hisai kończyło wersję z 2006 roku Count Your Blessings, natomiast właśnie w nowej wersji dodano The Humanist. Całe na biało wchodzi, a tutaj wręcz na czerwono, ze względu również na tematykę, bo nie tylko właśnie po tym uspokojeniu pojawia się ponowny wybuch energii, ale również i tematyka jest zupełnie inna. Tak jak wspominałam, tutaj raczej się skupili na dziewczynach i dorastaniu. No a tutaj no już właśnie tematyka była bardzo dojrzała i trudna, bardzo współczesna zresztą. Tu jeszcze dokończę temat o rozwoju właśnie, bowiem chciałam przypomnieć, że stosunkowo niedawno Olivier Sykes pobił rekord darcia twarzy na koncercie. Właśnie rekord wieloletni Chestera Benningtona już świętej pamięci. No i właśnie został on pobity przez Sykesa, więc chwała mu za to również, gratulacje. I gratulacje również za decyzję, którą podjął wręcz rok temu, bo właśnie na jednym z festiwali, na których właśnie grali, chciał wesprzeć Palestynę i zwrócić uwagę na problem właśnie, no ten humanitarny, który tam się odbywa. No i właśnie tutaj otrzymał taką zwrotną informację, że to może zaszkodzić w ich karierze. Raz, że w ogóle to nie ma miejsca dla zespołu tego kalibra, jakim jest Bring Me The Horizon. Na dwa, no Sykes poczuł się wręcz dotknięty tymi słowami i wtedy powstało The Humanist, czy raczej pomysł na The Humanist, które właśnie jest metaforą wcale nie wegetarianizmu, tak jak tutaj niektórzy fani sądzili po premierze, tylko właśnie nowoczesnej cywilizacji, tutaj tego starcia pomiędzy taką ludzką naturą,

0: Radio Centrum.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.

Nie będę już kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem, wiem.